setele. Slera zomo, kut nebe pomako, kut družaš kuti njel. Zemeno legino faro, omok solo tetej. Slera zomo, kut nebe pomako, kut družaš kuti njel.